ndipoda iya starting zuware roku mitware satu onyumiru emipira jinobu terevu kusanyuka prime kwa ka starting UPL season pamoja.